nazwał śmieciem, a sto wiosen razem błyśnie dla zrodzonych naumyślnie, skoro my odleciem.

Obywatele, mieszkańcy Poznania, robotnicy inteligenci, młodzież, mówię do was z głębokim bólem.